Europejskiego Komitetu Olimpijskiego poinformował, że sprawa jest weryfikowana. Zawody potrwają do 4 października, a w rywalizacji bierze udział 45 krajów w 43 dyscyplinach. Na lotnisku w Monachium około 3 w nocy samochód sprzątający uderzył najpierw w silnik samolotu, a potem w schody wejściowe dla pasażerów. Kierowca doznał poważnych obrażeń i został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Policja w Monachium prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku, a rzeczniczka lokalnej policji przekazała, że kierowca mógł mieć problemy zdrowotne tuż przed kolizją. Wypadek nie wpłynął na ruch lotniczy, bo między 0 a 5 obowiązuje zakaz nocnych lotów i w chwili zdarzenia nie odbywały się starty ani lądowania. Zmarł Sandro Mazzola, jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii włoskiego futbolu, który miał 83 lata. Inter Mediolan napisał, że był jednym z najlepszych piłkarzy w historii i przez całą karierę reprezentował barwy tylko jednego zespołu. W barwach Interu rozegrał 565 meczów i strzelił 158 goli, a z klubem zdobył 2 puchary Europy Mistrzów Klubowych oraz 4 Mistrzostwa Włoch. W reprezentacji Włoch wystąpił 70 razy, a po zakończeniu kariery pracował jako dyrektor sportowy Interu i Torino. W bazie Vandenberg w Kalifornii po raz pierwszy zmontowano kompletny demonstrator nowej amerykańskiej rakiety międzykontynentalnej Sentinel. Pocisk ma w przyszłości zastąpić Minuteman I, a według szacunków ma osiągać prędkość ponad 24 tysiące km na godzinę i zasięg około 15 tysięcy km. Pierwsze testowe odpalenie Sentinela planowane jest na 2027 rok, choć analizy Government Accountability Office wskazują na 2028 rok. A start z Silosu ma nastąpić około 2030 roku. Program, który w 2020 roku otrzymał koncern Northrop Grumman, kosztuje obecnie około 140 miliardów dolarów i wymaga budowy nowych wyrzutni oraz przebudowy centrów dowodzenia. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 21 w województwie śląskim na jeden między węzłami Rybnik i Świerklane w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do poniedziałku do 19 na odcinku Gliwice Wschód, Zabrze Północ w stronę Łodzi kierowcy jadą jednym pasem. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. Na miejscu trzeba liczyć się z pracami przy drodze i możliwymi spowolnieniami. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 w drogowym przejściu granicznym Świecko obowiązują ograniczenia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą kierowcy napotkają utrudnienia na trasie. Do soboty 26 września do 17 w Uchercach Mineralnych w województwie podkarpackim zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy przy skrzyżowaniu DW895 z DK84. W tym miejscu ruch odbywa się z wyraźnym ograniczeniem przejazdu. Do soboty 26 września do 19 w województwie dolnośląskim na 4 węzeł Budziszów w kierunku Zgorzelca ma zamknięte północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Moto serwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników przed opóźnieniami w dostawach broni i systemów obrony powietrznej sięgającymi nawet 5 lat. Zwłoka wynika z konieczności uzupełnienia zapasów Pentagonu uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Opóźnienia dotyczą także państw europejskich, w tym Niemiec, które starają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutni Tychoon. Kwestia obrony powietrznej dla Ukrainy i ewentualnego licencjonowania produkcji Patriotów w Europie ma być jednym z tematów rozmów podczas przyszłotygodniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W Rijadzie doszło do 2 eksplozji, a w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej widać było płomienie i czarny dym. Serwis Flightradar24 poinformował o poważnych zakłóceniach na lotnisku, które otrzymało najwyższy poziom zakłóceń, a część lotów została odwołana lub opóźniona. Mieszkańcy miasta dostali w nocy ostrzeżenie przed wrogim zagrożeniem z powietrza i wezwanie do pozostania w budynkach, a alarm odwołano około pół godziny później. Władze Arabii Saudyjskiej nie podały, co było przyczyną alarmu, ani czy ktoś zginął lub został ranny. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha zaapelował do rządów na całym świecie o zamknięcie rosyjskich domów, które określił jako narzędzia dezinformacji, destabilizacji i szpiegostwa. Ukraina oficjalnie zwróciła się też do państw z argumentami za ograniczeniem działalności tych placówek i ich całkowitym zamknięciem. Sybicha podziękował władzom Niemiec za zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie po latach działalności oraz za decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn. Rosyjskie domy działają jeszcze w co najmniej 7 krajach europejskich, a także w Afryce, Azji Środkowej i Wschodniej, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Południowej. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside przedstawili hipotezę, że Wenus mogła połknąć własny księżyc w wyniku naturalnych procesów związanych z bardzo powolnym obrotem planety. Astrofizyk Stephen Kane, główny autor pracy opublikowanej w czasopiśmie The Astrophysical Journal, wskazuje, że hipotetyczny satelita nie utrzymałby stabilnej orbity i z czasem spadłby na powierzchnię Wenus. Symulacje komputerowe dla księżyców o masie od połowy do 10-krotności masy ziemskiego księżyca pokazały, że w większości przypadków kończyły one zderzeniem z planetą. Badania nie przesądzają, że Wenus miała kiedyś księżyc, ale przyszłe misje NASA Da Vinci Plus i Veritas mogą dostarczyć danych, które pomogą to rozstrzygnąć. Ruszył proces, jaki Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzom Onetu, którzy opisywali jego pracę w Grand Hotelu. Według informatorów Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza, podczas pracy jako ochroniarz Nawrocki miał uczestniczyć w sprowadzaniu prostytutek dla hotelowych gości. Sprawa toczy się przed sądem. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jesień nie jest wolna od alergenów, a we wrześniu i październiku katar, kaszel, kichanie, osłabienie, uzawienie oczu i drapanie w gardle mogą wynikać nie tylko z przeziębienia, ale także z sezonowej alergii. Wysokie stężenie pyłków utrzymuje się teraz zwłaszcza przy ambrozji, a także pojawiają się alergeny takie jak bylica, pokrzywa, babka, szczaw i komosa. Wrzesień to ostatni miesiąc pylenia traw, choć do połowy miesiąca ich obecność w powietrzu była jeszcze zauważalna. Jesienią dochodzą też pleśnie w wilgotnych miejscach oraz alergeny domowe, przede wszystkim roztocza kurzu. Jarosław Kaczyński na kongresie dla młodych stwierdził, że Polska może w niedalekiej przyszłości wyprzedzić gospodarczo Niemcy. Mówił też, że sztuczna inteligencja podważa sens niektórych zawodów, ale tworzy inne możliwości wymagające innych kwalifikacji. Prezes PiS opowiadał o Sejmie tuż po 1989 roku i ocenił, że dziś jest on miejscem nieprzyjemnym, a poziom braku kultury jest niebywały, wskazując na Koalicję Obywatelską. Przyznał również, że za rządów PiS nie udała się reforma państwa, a według niego zostało to zahamowane przez weto prezydenta Andrzeja Dudy. Krzysztof Gawkowski powiedział podczas konwencji Nowej Lewicy, że słowa prezydenta Karola Nawrockiego o obronie terytorium Polski to zdrada stanu i sabotaż. Wicepremier podkreślił też, że Lewica chce dalej uczestniczyć w rządzeniu i zapowiedział, że za rok nie będzie zmiany rządu. W wystąpieniu wymienił efekty dotychczasowych działań koalicji, w tym finansowanie in vitro, rentę wdowią, podwyższenie zasiłku pogrzebowego, program Aktywny Rodzic oraz inwestycje mieszkaniowe. Gawkowski mówił również o cyfryzacji, wskazując na dostarczenie do szkół ponad 730 tysięcy laptopów i tabletów oraz otwarcie 12 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji. Iran przekazał mediatorom warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje mające na celu zakończenie wojny z Stanami Zjednoczonymi. Szef irańskiego bezpieczeństwa Mohsen Rezaj powiedział w wywiadzie dla stacji Al Jazeera, że Teheran oczekuje zakończenia wojny na wszystkich frontach, odmrożenia irańskich funduszy i zniesienia blokady morskiej. Dodał też, że trwają konsultacje z mediatorami katarskimi i pakistańskimi oraz że Iran czeka na odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W Teheranie zorganizowano też wiec Janfada le Iran, podczas którego wojskowi ciągnęli symboliczne trumny Stanów Zjednoczonych i Izraela. A w wydarzeniu z prezentacją dronów i innego sprzętu wojskowego miało wziąć udział ponad 300 tysięcy osób. Nad międzynarodowym lotniskiem w Luksemburgu pojawiły się w piątkowy wieczór niezidentyfikowane drony, po czym władze natychmiast wstrzymały wszystkie operacje lotnicze. Z powodu incydentu 19 lotów przekierowano na inne porty lotnicze, a normalną pracę lotniska przywrócono około 1:20 w nocy. Premier Luksemburga Lutz Frieden powiedział, że kraj stanął wobec czegoś nowego, a rząd powołał specjalną jednostkę do spraw zagrożeń związanych z dronami. Jednostka prowadzi śledztwo we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Słowacji Robert Fico oświadczył w sobotę, że niektórzy politycy na Zachodzie dążą do konfliktu między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim. W nagraniu opublikowanym w sieciach społecznościowych wspomniał też o spotkaniu z udziałem m.in. Donalda Tuska. Robert Fico powiedział, że po tym spotkaniu nie spał w nocy. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie ostrzegła, że ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje skomplikowana i istnieje potencjalne ryzyko nieprzewidzianej eskalacji. Alerty dotyczą też innych państw w regionie. To oznacza, że służby i placówki amerykańskie utrzymują podwyższoną ostrożność wobec rozwoju sytuacji. Karol Nawrocki i Marta Nawrocka rozpoczęli wizytę w Stanach Zjednoczonych od pobytu w strefie zero w Nowym Jorku, a wyjazd potrwa do środy. W niedzielę para prezydencka weźmie udział we mszy świętej w kościele Święty Stanisława Kostki i spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. A w poniedziałek Karol Nawrocki wystąpi na polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Tego samego dnia prezydent spotka się też z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Khalilurem Rahmanem. We wtorek Karol Nawrocki weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma jako pierwszy zabrać głos w sesji popołudniowej. A wieczorem wraz z małżonką pojawi się na recepcji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Melanie Trump. W specjalnej strefie ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie powstają podziemne hale produkcyjne, gdzie Rosja produkuje bojowe drony. Informacje te ujawnia projekt Dnipro OSINT, który opiera się na zdjęciach satelitarnych. To wskazuje na rozbudowę infrastruktury służącej do ukrycia produkcji dronów. W niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu rozległej zatoki niżu Bea ze Skandynawii, a od Pomorza Zachodniego wkroczy chłodny front atmosferyczny. W większości kraju będzie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy, a na północy i zachodzie w drugiej części dnia rozwiną się burze. Podczas burz lokalnie spadnie 25 litrów mkw. Deszczu, a wiatr osiągnie od 70 do 80 km na godzinę, pogodnie ma być jedynie na południowym wschodzie. W poniedziałek utrzyma się pochmurna i deszczowa aura z opadami 10 litrów mkw, a miejscami na północy także ze słabymi burzami i deszczem do 20 litrów mkw. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Niemiecki generał Carsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tajnym głosowaniu szefów obrony państw Sojuszu w Kopenhadze pokonał Kanadyjkę generał Jen Nieca-Rignan i uzyskał poparcie co najmniej 17 ze 32 szefów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Breuer przejmie obowiązki od ustępującego Włocha w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym Sojuszu i doradza władzom politycznym Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawach wojskowych oraz strategicznych. Myśliwiec F-16 przechwycił w sobotę samolot, który naruszył zakaz lotów nad ośrodkiem prezydenckim w Camp David w stanie Maryland, gdzie przebywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Do incydentu doszło o 7.50 czasu lokalnego, czyli o 13.50 w Polsce, nad Thurmond, niecałe 10 km od miejsca pobytu prezydenta. Podczas manewru F-16 z Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej wyrzucił flary, by zasygnalizować samolotowi lotnictwa ogólnego, że wleciał w przestrzeń objętą zakazem lotów. Samolot został bezpiecznie odeskortowany, a zakaz lotów obejmuje przestrzeń w promieniu 10 mil, czyli 16 km, i obowiązuje na czas pobytu prezydenta. Naukowcy przeanalizowali dane sejsmiczne z lat 2008 do 2025 i wykazali, że po podziemnych testach nuklearnych Korei Północnej pod górą Mantap doszło do pierwszej 399 trzęsień ziemi, z których większość wystąpiła po ostatnim teście z 3 września 2017 roku. Ostatnia eksplozja miała moc szacowaną na 100 do 250 kiloton i wywołała wstrząs odpowiadający trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,3, a kilka minut później zarejestrowano wtórny wstrząs o sile 4,1. Badacze ustalili też, że wstrząsy układały się w dwa równoległe pasma odpowiadające przebiegowi uskoków tektonicznych, a jedno z nich ma około 24 km długości. Wyniki sugerują, że skutki podziemnych testów nuklearnych mogą utrzymywać się przez lata i utrudniać odróżnienie trzęsień naturalnych od wywołanych działalnością człowieka. Na S-17 w województwie lubelskim, między węzłami Ryki Północ i Ryki Południe, doszło w sobotni wieczór do poważnego wypadku z udziałem 3 osobówek. 4 osoby zostały ranne. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd od węzła Ryki Północ przez miejscowość Ryki. Utrudnienia mają potrwać około 3 godziny do godzina 23.30. Ryszard Kalisz ocenił w TVN24, że Bogdan Święczkowski popełnia przestępstwo, nie dopuszczając do orzekania czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu. Prawnik i członek Państwowej Komisji Wyborczej mówił, że ślubowanie złożone na piśmie do Kancelarii Prezydenta jest skuteczne, a prezes Trybunału Konstytucyjnego nie powinien blokować sędziów. Kalisz stwierdził też, że policja może zatrzymać prezesa Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uczynku, a prokurator może to zarządzić w prowadzonej już sprawie. W tym postępowaniu przesłuchano kilkadziesiąt osób, a jednym ze świadków ma być prezydent Karol Nawrocki. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 19 na odcinku między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ w stronę Łodzi kierowcy jadą jednym pasem. Do piątku do 18 w Wielbarku na DK57 w województwie warmińsko-mazurskim trwa wymiana słupów energetycznych. W tym miejscu trzeba liczyć się z pracami przy drodze. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 w drogowym przejściu granicznym Świecko obowiązują ograniczenia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą kierowcy muszą uważać na utrudnienia na trasie. Do soboty do 17 w Łucherkach Mineralnych w województwie podkarpackim zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy przy skrzyżowaniu DK84 z DW895. W związku z tym ruch w tym miejscu odbywa się z objazdem. Do soboty do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad 800 tysięcy osób złożyło wniosek o nadanie obywatelstwa niezamieszkanego terytorium o powierzchni 6,5 mili kwadratowej położonego między Serbią a Chorwacją. Jednym z kandydatów jest Justin Sun, który za 6 200 tysięcy dolarów kupił przyklejonego do ściany banana i go zjadł. Terytorium chce przyciągnąć kryptomilionerów i stać się dla nich przystanią. Stany Zjednoczone wydały w nocy z soboty na niedzielę alerty bezpieczeństwa dla kilku państw Bliskiego Wschodu. Prezydent Donald Trump pilnie powrócił do Białego Domu. Materiał zapowiadał też przegląd najważniejszych wydarzeń nocy oraz to, co miało wydarzyć się w dzień. Naczelny dowódca wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego Giuseppe Cavodragone powiedział, że sojusz jest gotowy do obrony wschodniej flanki przed ewentualnymi aktami agresji ze strony Rosji. Dodał, że gotowe są struktura, żołnierze, system i broń. To jasny sygnał o gotowości obronnej sojuszu wobec Rosji. Donald Trump zapowiedział utworzenie sił AI na wzór sił kosmicznych oraz powołanie cara od AI, który ma koordynować politykę w zakresie sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie sprecyzował jednak, jakie dokładnie zadania miałyby realizować nowe siły AI. W swoim wpisie zapewnił też, że nie zamierza ograniczać rozwoju tej technologii i chce ją wspierać. Deklaracje Trumpa pojawiły się w czasie debaty o regulacjach i bezpieczeństwie sztucznej inteligencji. A gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał dekret dotyczący przepisów dla nowych modeli AI, w tym możliwych wyłączników dla najbardziej zaawansowanych systemów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dla 6 województw oraz ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Burzom mają towarzyszyć opady deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 80 km na godzinę i lokalnie grad. Alarmy przed burzami wejdą w życie w godzinach 12 do 15 w niedzielę i wygasną do 19 tego samego dnia. A ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywać od 15 w niedzielę do 12 w poniedziałek. Synoptycy zapowiadają możliwe utrudnienia w ruchu drogowym i podczas imprez plenerowych. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Listening to the DHT radio.
2: Playing your favorite songs.
3: I think I knew right off the bat. One hit.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłami Rybnik i Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 19 na odcinku między węzłami Gliwice Wschód i Zabrze Północ w stronę Łodzi kierowcy jadą jednym pasem. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwają prace przy wymianie słupów energetycznych. W tym samym czasie w województwie lubuskim na 2 przy drogowym przejściu granicznym w Świecku oraz na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą trzeba liczyć się z utrudnieniami na trasie. Do soboty do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy w rejonie skrzyżowania DK84 z DW895. Również do soboty do 19 w województwie dolnośląskim na 4 węzeł Budziszów w kierunku Zgorzelca ma zamknięte północne łącznice. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani stwierdził, że lepiej poślubić mniej atrakcyjną kobietę, noszącą dłuższe spódnice, bo jego zdaniem będzie dobrą matką i wierną żoną. Jego słowa wywołały liczne reakcje po stronie centrolewicowej opozycji. Działacze piszą o klimacie lat 50. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty w 6 województwach, a w najbliższych godzinach przez Polskę przejdzie front przynoszący burze z deszczem i silny wiatr. Najbardziej uważać muszą mieszkańcy części zachodniej i północnej kraju. Ostrzeżenia dotyczą groźnej aury w tych regionach. W niedzielę rano Moskwa znalazła się pod atakiem dronów, a mer miasta Siergiej Sobianin przekazał, że uszkodzony został obiekt na terenie moskiewskiej rafinerii. Nie odnotowano ofiar, na miejscu pojawiły się służby ratownicze, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania. Gubernator obwodu moskiewskiego Andrii Worobiew poinformował też, że w nocnym ataku na obwód zginęły co najmniej 2 osoby, a 6 zostało rannych. Dodał, że zestrzelono 249 dronów, a w kilku domach mieszkalnych i w lokalnym magazynie wybuchły pożary. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które mają ograniczyć hałas i brak prywatności na balkonach w budynkach wielorodzinnych. Przegroda oddzielająca balkony ma być pełna, bez otworów i prześwitów, a jej szerokość ma odpowiadać głębokości balkonu pomniejszonej o szerokość balustrady. Przy balkonach o głębokości co najmniej 2 metry minimalna szerokość przegrody wynosi 2 metry. Zasady obejmą także loggi stykające się ze sobą, a w nowych blokach obowiązkowo mają się pojawić miejsca do przechowywania wózków oraz rowerów. Przepisy będą stosowane do wszystkich inwestycji budowlanych rozpoczętych od dzisiaj, z wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków w zakresie objętym ochroną konserwatorską. Antonio Tajani, wicepremier i szef włoskiego MSZ, wywołał burzę po wypowiedzi o wyborze żony podczas spotkania z sympatykami Forza Italia w Formello pod Rzymem. Mówił, że atrakcyjna dziewczyna może być mniej godna zaufania, a bardziej poważna i miła ma gwarantować stabilność domu i rodziny. Jego słowa skrytykowały polityczki centrolewicowej opozycji, które uznały je za powrót do patriarchalnych stereotypów i zaapelowały o przeprosiny. Matteo Renzi pytał z kolei, czy ktoś taki może być ministrem spraw zagranicznych Włoch w 2026 roku. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 17 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Piątek a węzłem Łódź Północ trwa koszenie pasa rozdziału. W miejscu prac zablokowany jest lewy pas. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 19 na odcinku od węzła Bliwice Wschód do węzła Zabrze Północ w kierunku Łodzi obowiązuje ruch jednym pasem. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku prowadzone są prace przy wymianie słupów energetycznych. Kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi ograniczeniami. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką w rejonie Osiecznicy obowiązują ograniczenia na trasie. Do soboty do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. Kierowcy korzystają z objazdu. Do niedzieli do godziny 17 w województwie podkarpackim na DK84 w Uchercach Mineralnych obowiązuje zamknięcie odcinka przy przejeździe kolejowym. W tej samej miejscowości trzeba też uważać na utrudnienia związane z pracami przy skrzyżowaniu z DW895. Do jutra do godziny 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ ruch odbywa się jednym pasem. W kierunku Łodzi kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Do piątku do godziny 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku wymiana słupów energetycznych potrwa jeszcze przez kilka dni. W tym rejonie możliwe są chwilowe spowolnienia. Do piątku do godziny 19 w województwie lubuskim na 2 przy Świecku oraz na DK29 między Słubicami a Cybinką utrzymują się ograniczenia dla kierowców. Na obu odcinkach trzeba jechać ostrożnie. Zostańcie z radiem DHT szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ruszył proces, jaki Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzom Onetu po publikacjach o jego pracy w sopockim Grand Hotelu. Według informatorów Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza-Nawrocki, pracując jako ochroniarz, miał uczestniczyć w sprowadzaniu prostytutek dla hotelowych gości. Sprawa ma teraz swój dalszy ciąg przed sądem. W sobotnim losowaniu Lotto padła 1/6, a do zwycięzcy trafi nagroda w wysokości 44 794 855 zł. Wylosowano liczby 3, 6, 9, 22, 40 i 48, a w tym samym losowaniu odnotowano też 107 piątek po 8874 zł każda. W Lotto Plus padły liczby 1, 14, 17, 24, 46 i 49, ale nikt nie trafił wszystkich 6, za to totalizator sportowy wypłaci 73 piątki po 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek 22 września o 22, a do wygrania będzie 3 miliony zł. Brytyjski arabista Tim Mackintosh-Smith mówi, że Wielka Brytania ponosi wielką odpowiedzialność przed Palestyńczykami za chaos na Bliskim Wschodzie. Historyk, autor książki Arabowie. 3000 lat historii wskazuje też na Balfoura jako jeden z elementów prowadzących do dzisiejszej agonii Palestyny. Mackintosh-Smith, który od 40 lat zajmuje się Bliskim Wschodem, w latach 1982 do 2019 mieszkał w Sanie w Jemenie, a z kraju wyjechał z powodu wojny domowej. Ukraiński atak uszkodził obiekty na terenie moskiewskiej rafinerii, a mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że nie odnotowano ofiar. Na miejscu pracują służby ratownicze. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował też o wprowadzeniu nowego modelu drona przechwytującego do zwalczania rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym. Według niego w sobotę taki dron strącił rosyjski bezzałogowiec nowej generacji Gierań-5. W niedzielę pogodę w Polsce będzie kształtować Zatoka Niżu-Beadza. Chłodny front atmosferyczny od rana wkracza nad kraj od strony Pomorza Zachodniego. W ciągu dnia przemieści się z zachodu na wschód, a po południu mają tworzyć się na nim chmury burzowe. Na froncie spodziewane są opady deszczu rzędu 10 litrów na metr kwadratowy, miejscami nad wybrzeżem i podczas burz do 25 litrów mkw. Na godzinę. Największym zagrożeniem będzie wiatr, który na północy, zachodzie i częściowo w centrum może osiągać od 40 do 60 km na godzinę. A na wybrzeżu, w górach i podczas burz do 80 km na godzinę, punktowo nawet 90 km na godzinę. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump przekonuje, że piątkowe porozumienie z Danią i Grenlandią rozwiązuje wszelkie obawy Stanów Zjednoczonych, ale duńscy komentatorzy kpią z prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jednym z komentarzy pojawia się nadzieja, że okres niepewności ustąpi miejsca wiążącemu porozumieniu, które wzmocni bezpieczeństwo w Arktyce i na północnym Atlantyku oraz zapewni poszanowanie czerwonych linii Królestwa Duńskiego. Donald Trump ma zyskiwać na tym wizerunkowo, bo może uchodzić za zwycięzcę i dobrego biznesmena, który popchnął Danię i Grenlandię do czegoś nowego. W tekście pojawia się też Larry Svets, prezes firmy i główny udziałowiec, który ma mieć dostęp do najbliższego otoczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pogoda w najbliższych dniach wyraźnie się załamie, a w niemal każdym regionie pojawią się silne deszcze, burze i przygruntowe przymrozki. Do tego czasu utrzymają się jeszcze ostatnie godziny dość spokojnej i ciepłej aury. Na uspokojenie pogody i powrót nieco wyższych temperatur trzeba będzie czekać co najmniej do końca przyszłego tygodnia. Rozpoczęły się wybory do parlamentów Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Ich wyniki, po niedawnej porażce Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w Saksonii-Anhalcie, mogą mieć poważne konsekwencje na szczeblu federalnym i kosztować Friedricha Merca stanowisko kanclerza. Wybory te są obserwowane jako test dla jego pozycji politycznej w Niemczech. Kancelaria Sejmu zapłaciła 276 tysięcy złotych za portret Ignacego Daszyńskiego namalowany przez Witkacego. Włodzimierz Czarzasty mówił, że takie rzeczy powinny być w polskim parlamencie. Kancelaria Sejmu tłumaczy, że to ważne dzieło rodzimego dziedzictwa artystycznego i historycznego powinno znajdować się w polskich zbiorach. Spadkobiercy ofiar Holokaustu oraz ich przedstawiciele złożyli w Kalifornii dwa pozwy dotyczące dzieł sztuki zrabowanych przez nazistowskie Niemcy. Obiekty te znajdują się obecnie w muzeach w Pasadenie i Auschwitz. Pozwy mają doprowadzić do odzyskania dzieł przez rodziny ofiar. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: ogłosiła przełom i rozwiązanie problemu milenijnego, nad którym matematycy pracowali od lat. Maciej Dunajski, profesor fizyki matematycznej na Uniwersytecie Cambridge, powiedział, że rozwiązanie kolejnego takiego problemu może natychmiast zmienić życie, bo całe bezpieczeństwo związane z kryptografią, kodowaniem danych, kartami kredytowymi i innymi zabezpieczeniami padłoby z dnia na dzień. Dunajski jest fellowem Clare College w Cambridge, doktoryzował się na Uniwersytecie w Oxfordzie w grupie noblisty Rogera Penrose'a i pracował w grupie badawczej Stephena Hawkinga. W 2009 roku wspólnie z Robertem Bryantem i Mickiem Eastwoodem znalazł rozwiązanie XIX wiecznego problemu metryzowalności, który pozostawał otwarty od ponad 120 lat. Łukasz Gibała wygrałby pierwszą turę wyborów na prezydenta Krakowa, uzyskując 39,17% poparcia. A w drugiej turze zmierzyłby się z Moniką Piątkowską, którą wskazało 23,74% badanych. W starciu końcowym Gibała miałby 62,51%, a Piątkowska 37,49% poparcia. Michał Drewnicki z PiS-u zająłby trzecie miejsce z wynikiem 14,74%, a odsetek niezdecydowanych wyniósł 23,70%. Pierwsza tura wcześniejszych wyborów odbędzie się 27 września, a ewentualna druga tura 11 października. Na wysokości Prosienicy na drodze S8 doszło w niedzielę rano do śmiertelnego wypadku, w którym zderzyły się dwa auta osobowe, Mercedes i Seat. Kierowca Mercedesa po zderzeniu odjechał, a potem próbował uciekać pieszo, ale 39-letni mieszkaniec Podlasia został szybko zatrzymany przez policjantów z Ostrowi Mazowieckiej. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia jednego z mężczyzn jadących Seatem, a drugi, 31-letni, został przewieziony do szpitala na badania. Droga S8 w kierunku Białegostoku była początkowo zablokowana, a teraz ruch odbywa się lewym pasem. W Krakowie odbywa się bieg trzech kopców z udziałem 3,5 tysiąca uczestników. Zawodnicy ruszą spod kopca Krakusa, pobiegną przez Podgórze i Bulwary Wiślane do kopca Kościuszki, a następnie przez Sikornik i Las Wolski dotrą do kopca Piłsudskiego, gdzie będzie meta. Trasa ma ponad 13 km i różnicę poziomów sięgającą 160 metrów, a po południu utrudnienia w ruchu mają się zakończyć. W Podgórzu przed południem nastąpią chwilowe wstrzymania ruchu na ulicach Marelskiego, Zatorem, Dębowskiego, Parkowej, Limanowskiego, Brodzińskiego i części Nadwiślańskiej. A 3 linie tramwajowe i 10 autobusowych pojadą zmienionymi trasami. Ed Sheeran przeprosił fanów podczas sobotniego koncertu w Filadelfii i powiedział, że sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. Artysta przyznał, że nie chciał być piosenkarzem aktywistą, ale uznał sprawę za humanitarną i powiedział, że nie może już dłużej ukrywać swoich odczuć. Wcześniej z jego trasy wycofali się wszyscy towarzyszący mu artyści, a Macklemore miał wystąpić jako support podczas 10 koncertów w Stanach Zjednoczonych, lecz pojawił się tylko na 2. Po występie w Filadelfii przyszłość trasy koncertowej Eda Sheerana pozostaje niepewna. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja przeprowadziła w sobotę ataki na kilka obwodów w Ukrainie, uderzając w infrastrukturę krytyczną i cywilną. W ataku drona na klasztor zginął jeden z duchownych. Wołodymyr Zełenski zaapelował do krajów sojuszniczych o podjęcie nowych kroków w sprawie sankcji wobec Rosji. Stołeczni radni ze wszystkich opcji są sceptyczni wobec powodzenia akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącym odwołania Rafała Trzaskowskiego. Uważają, że organizator nie zbierze wymaganej liczby podpisów. Akcja dotyczy referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. W wyborach w Berlinie i Mecklenburgii rośnie obawa przed kolejnym sukcesem Alternatywy dla Niemiec, a wyniki głosowania mają mieć daleko idące konsekwencje także poza granicami Niemiec. W Mecklenburgii po Morzu Przednim poparcie dla SPD wzrosło do 37%, dla AfD spadło do 36%, a CDU ma 6%. Partia Lewicy ma 9%, Zieloni 5%, a Sojusz Sary Wagenknecht 4%. W Berlinie partia Lewicy prowadzi z wynikiem 21%, CDU ma 20%, AfD 18%, Zieloni 16%, a SPD 12%. Wielu wyborców nadal pozostaje niezdecydowanych, więc ostateczny układ sił ma wyłonić się dopiero w noc wyborczą. Były współwięzień Bartosza G., przebywający z nim w greckim więzieniu, twierdzi, że matka podejrzanego, Katarzyna G., miała zlecać pozbycie się osób domagających się wyjaśnienia śmierci 16-letniej Mai Zmławy. Na liście potencjalnych ofiar mieli znaleźć się Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej dziewczyny, Wojciech Kasprzyk, jego pełnomocnik oraz kobieta, której personaliów nie ustalono. Jeśli te informacje się potwierdzą, sprawa może wyjść poza postępowanie dotyczące samego zabójstwa nastolatki.

0: Reportaż Zapłacą życiem. Zlecenie zabójstwa z cyklu Polsat News ujawnia zostanie pokazany w niedzielę, 20 września, o 21 na antenie Polsat News. Akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym w sprawie kradzieży Lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska trafił 18 sierpnia do Sądu Rejonowego w Elblągu. Oskarżeni to 40-letni Łukasz W. oraz 43-letni Stefan N., którzy według śledczych działali wspólnie i w porozumieniu. Łukasz usłyszał łącznie 6 zarzutów i nadal przebywa w tymczasowym areszcie, a Stefan N. został zwolniony z aresztu w lutym tego roku. Do kradzieży doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie, a kilka godzin po zgłoszeniu funkcjonariusze odnaleźli samochód na jednym z parkingów w Gdańsku. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Rosji trwają pierwsze wybory parlamentarne od początku wojny w Ukrainie, a Moskwa wykorzystuje nową aplikację Max do inwigilacji użytkowników. Eksperci z uniwersytetów amerykańskich, kanadyjskich i indyjskich przeanalizowali ją i ustalili, że potajemnie wykonuje zrzuty ekranu na milionach urządzeń. Naśladuje zachowania użytkowników w tle i daje rosyjskim służbom specjalnym stały wgląd w prywatne wiadomości. Partie opozycyjne nie mają nic do powiedzenia, a wybory trwają do niedzieli. W materiale podkreślono też, że wielu Rosjan bardziej obawia się strachu na ulicach niż samych wyników głosowania. Politycy koalicji rządzącej ostro zareagowali na informacje o fundacji, która ma organizować spotkania z Karolem Nawrockim nawet za 100 tysięcy dolarów. Wśród komentarzy pojawiły się słowa: ten człowiek upokarza Polskę i dość tego dziadostwa. Inaczej na sprawę patrzy związany z prawicą mecenas Bartosz Lewandowski. W debacie kandydatów na prezydenta Krakowa jednym z głównych tematów była strefa czystego transportu. Łukasz Gibała zapowiedział referendum i ograniczenie strefy, Monika Piątkowska chce zmniejszyć jej obszar do drugiej obwodnicy Krakowa, za Daria Gosek Popiołek broni estetę jako narzędzia chroniącego zdrowie mieszkańców. Michał Drewnicki przypomniał, że dwukrotnie głosował przeciwko wprowadzeniu strefy w Radzie Miasta Krakowa. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września, a ewentualna druga tura zostanie rozpisana 11 października. Wczoraj przed 23.00 Straż Pożarna dostała zgłoszenie o pożarze w kamienicy na warszawskim Grochowie. Na miejscu okazało się, że płonie mieszkanie na trzecim piętrze, a część mieszkańców budynku została ewakuowana. Akcja gaśnicza trwała prawie 2 godziny, po czym strażacy weszli do środka lokalu i w kuchni znaleźli spalone ciało, najprawdopodobniej kobiety. Policjanci wyjaśniają teraz, jak doszło do pożaru, i próbują ustalić tożsamość ofiary. Kancelaria Sejmu kupiła portret Ignacego

0: Tego Daszyńskiego autorstwa Witkacego za 276 tysięcy złotych. Obraz ma trafić do publicznej ekspozycji dopiero za kilka lat, po zakończeniu budowy nowego Centrum Edukacyjnego Parlamentarium przy Alejach Ujazdowskich. Zakup podzielił posłów. Jarosław Zieliński z PiS zapowiada, że wydatek może zostać zakwestionowany podczas kontroli budżetowej Najwyższej Izby Kontroli, a Michał Wawer z Konfederacji uznaje obecność takich dzieł w Sejmie za dobrą praktykę. Kancelaria Sejmu podkreśla, że zakup miał też zabezpieczyć ważne dzieło polskiego dziedzictwa przed wywiezieniem za granicę. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Ekonat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Spór o budżet na 2027 rok. Inflacja przyspiesza. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Ile kosztuje studiowanie? Jest już raport Portfel Studenta 2026. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi obecnie referencyjna stopa NBP. Poprawna odpowiedź to 3,75%, a najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Spór o budżet 2027. Rada Fiskalna w swojej opinii do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej uznała, że projekt utrwala trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, a rząd nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu. Zdaniem Rady ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% w relacji do PKB jest w roku 2027 bardzo wysokie. Przypomnijmy, że planowany deficyt ma wynieść prawie 283 miliardy złotych, dochody 695, a wydatki ponad 977 miliardów złotych. Wśród priorytetów znalazły się wydatki na obronność, ochronę zdrowia, infrastrukturę oraz programy socjalne. Ministerstwo Finansów zakwestionowało tę opinię. W sierpniu Narodowy Bank Polski dokupił 8 ton złota i ma go już w sumie 648 ton. Jak poinformował prezes NBP, zakupy złota stabilizują polską walutę i zwiększają wiarygodność naszej gospodarki. A jeśli chodzi o stopy procentowe, to zdaniem Adama Glapińskiego będą one stabilne do połowy przyszłego roku. Obniżka stóp w najbliższych miesiącach jest nierealna.
2: Nie pytajcie państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi i z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
1: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest inflacja. Inflacja jeszcze przyspieszyła. Jak podał GUS, w sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, a jeszcze w lipcu wynosiła 3%. Za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim rosnące ceny paliw, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
3: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
1: Zdaniem ekonomistki w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła. Szczyt na poziomie 4% osiągnie na przełomie tego i przyszłego roku. O ponad 7% wzrósł ruch turystyczny w Polsce w pierwszym półroczu. Jak podał GUS, po naszym kraju podróżowało ponad 20 milionów turystów, a jeśli weźmiemy pod uwagę turystów jednodniowych, to ta liczba wzrasta do ponad 67 milionów. PKB w turystyce rośnie dziś szybciej niż PKB w całej gospodarce. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Radio DHT.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Banki nie powinny naliczać oprocentowania od pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego oraz zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. Prezes ZBP Tadeusz Białek przypomina, co w kwietniu orzekł Trybunał.
2: Kredytowanie kosztów kredytu jest jak najbardziej dopuszczalne. Dopuszczalne jest również, aby bank pobrał rekompensatę z tytułu kredytowanych kosztów, natomiast wskazał na inny model. Nie model pobierania odsetek od kredytowanych kosztów, ale model odpowiednio zwiększonego oprocentowania bazowego. W związku z tym w nowych umowach w naszej ocenie nie powinny być już naliczane odsetki od kredytowanych kosztów.
0: Zwrotu pobranych odsetek w umowach aktywnych oczekuje także rzecznik finansowy, który jednocześnie docenił proaktywne podejście Związku Banków Polskich. Ostateczną decyzję każdy bank podejmuje jednak samodzielnie. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank, Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Warszawski Instytut Bankowości podpisali list intencyjny Bank Spółdzielczy – Partner Spółdzielni Uczniowskiej. Porozumienie ma za zadanie wspieranie przedsiębiorczości, edukacji finansowej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez rozwój spółdzielni uczniowskich. Otwieramy nowy rozdział 125-letniej historii społeczności uczniowskiej. Tak sygnatariusze mówią o rozpoczętych działaniach. Forum Liderów Banków Spółdzielczych to cykliczne spotkanie przedstawicieli sektora z udziałem nadzorców i regulatorów, administracji publicznej, firm technologicznych, instytucji infrastruktury bankowej oraz środowiska naukowego poświęcone najważniejszym wyzwaniom, kierunkom rozwoju i współpracy na rzecz lokalnych społeczności oraz polskiej gospodarki. A teraz czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Od wielu lat mówimy, że Polska nadrabia dystans do państw Europy Zachodniej. Nasza gospodarka rośnie od kilku lat szybciej niż gospodarki Niemiec, Francji czy Włoch. Czyli różnica w poziomie zamożności stopniowo się zmniejsza. Czy rzeczywiście żyjemy już jak mieszkańcy bogatszych państw Unii Europejskiej? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
3: Spójrzmy na trzy najbardziej podstawowe grupy wydatków – żywność, mieszkanie oraz transport. Przeciętne gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej przeznacza na te trzy potrzeby około 46% swoich wydatków. W Polsce jest to już około 51%, czyli o 5 punktów procentowych więcej. Można zatem stwierdzić, że ponad połowa naszych wydatków konsumpcyjnych idzie na rzeczy absolutnie podstawowe. Trzeba zjeść, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba zapłacić za energię i trzeba się przemieszczać. Szczególnie dużą różnicę widać w przypadku kategorii żywność i mieszkania. Na żywność przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza około 19,5% swoich wydatków, podczas gdy średnia unijna to około 16%. Na mieszkanie, wodę i energię wydajemy około 19%, przy czym średnia w Unii Europejskiej to około 15%. Na restauracje i usługi noclegowe przeciętnie w Unii Europejskiej przeznacza się około 10,7% wydatków gospodarstw domowych. W Polsce zaledwie 5,4%. Na rekreację, sport i kulturę w Unii przypada około 8,5% wydatków, a w Polsce 5,6%. Bo prawdziwa zamożność zaczyna się również wtedy, kiedy po opłaceniu mieszkania, jedzenia, energii czy transportu zostaje nam coraz większa część dochodu, którą możemy przeznaczyć na to, jak chcemy żyć, a nie tylko na to, co musimy kupić. I pod tym względem do Europy Zachodniej wciąż mamy jeszcze trochę do nadrobienia.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Do 16 400 zł brutto, czyli o 5%, wzrosło w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce. Jednocześnie dane pokazują coraz większe zróżnicowanie wynagrodzeń między branżami, specjalizacjami i poziomami stanowisk, mówi Artur Skiba, prezes firmy Antal.
2: Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowaliśmy w farmacji i finansach po 8%. Są jednak obszary, w których płace rosną znacznie wolniej. W HR o 1%, w IT o 2%, a w administracji o 3%.
1: A skoro już o płacach mowa, to 211% wyniosła dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 i była jedną z najwyższych w Europie. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło w tym czasie z 1500 do 4666 zł, ale jak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, nie wpłynęło to ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm. Tylko 13% pracujących deklaruje, że po powrocie z pracy ma jeszcze energię, aby w pełni zaangażować się w życie domowe. Jednocześnie 46% przyznaje, że złe samopoczucie po pracy negatywnie odbija się na relacjach z bliskimi. Szczególnie widoczne jest to wśród osób do 35 roku życia oraz kobiet. Takie są wyniki badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Warty.

0: piątek.
1: Nieco ponad 4000 zł w przypadku studentów studiów zaocznych i nieco ponad 3500 zł w przypadku studentów studiów dziennych to szacowany koszt utrzymania w ośrodkach akademickich w bieżącym roku akademickim. Wynika z raportu Portfel Studenta 2026 opracowanego przez Związek Banków Polskich razem z Warszawskim Instytutem Bankowości. W porównaniu z ubiegłym rokiem miesięczne wydatki studentów wzrosły o około 67 zł, mówi dr Przemysław Barbrich, współautor raportu.
2: Choć kondycja finansowa studentów nie zmienia się gwałtownie, to widać pewne oznaki pogorszenia nastrojów. Mniej jest osób niż przed rokiem, które oceniają swoją sytuację jako raczej dobrą, a więcej postrzegają ją jako negatywną. Warto przy tym zauważyć, że aż 30% badanych określa stan swoich finansów jako porównywalny z rówieśnikami.
1: Jak dodaje, aż 63% studentów łączy naukę z aktywnością zawodową. Z raportu wynika, prawie połowa z nich oszczędza co najmniej 251 zł miesięcznie, a 23% ma już oszczędności przekraczające 10 tysięcy złotych. Już tylko do poniedziałku, 21 września, można oddać głos w sprawie nowych banknotów euro. Wśród propozycji Europejskiego Banku Centralnego znalazł się banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Ostateczny wybór poznamy pod koniec bieżącego roku. Głos w sprawie nowego wyglądu waluty można oddać internetowo za pośrednictwem oficjalnej ankiety EBC. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Jak wynika z raportu Portfel Studenta 2026, jednym z największych obciążeń w studenckim budżecie pozostają koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz czesnym. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosja rozwija nowe koszary, magazyny amunicji i zaplecze logistyczne dla dziesiątek tysięcy żołnierzy w północno-zachodniej części kraju. W tym samym czasie Niemcy i Szwecja prowadzą na Gotlandii ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej, a Bundeswehr określa wyspę jako kluczowy teren dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Nico Lange ocenia, że Władimir Putin dąży do innej Europy i jest gotów użyć przemocy wobec Europejczyków. Wskazuje też na rosyjskie działania w regionie Morza Bałtyckiego, zakłócenia sygnału GPS, naruszenia przestrzeni powietrznej oraz agresywne zachowanie wobec krajów bałtyckich i Polski. Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia pracę premiera Donalda Tuska, a pozytywną opinię wyraziło 37,4% badanych. Wśród zwolenników obozu rządzącego 85% oceniło go pozytywnie, a wśród wyborców opozycji 80% wystawiło mu ocenę negatywną. W grupie wyborców Konfederacji 67% miało o premierze złą opinię, a wśród niezdecydowanych i pozostałych 66% oceniło go negatywnie. Badanie przeprowadzono w dniach od 4 do 6 września 2026 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Podczas nocnego ataku na region moskiewski ukraińska armia użyła środków rażenia dalekiego zasięgu, w tym rakiet Flamingo, specjalnych dronów Palianycia i pocisków Pelican, przekazał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że atak objął cele 15 km od Kremla. Zełenski powiedział też, że nasze ataki odniosły wyraźny skutek. Policjanci z Bytomia poszukują 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego, którzy w sobotę oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ostatni raz widziano ich około 16:30 na przystanku autobusowym w Miechowicach, gdzie wsiedli do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca. Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i niebieskie oczy. A Tymoteusz Grobelny ma 146 cm wzrostu, jest szczupły, ma ciemne włosy i brązowe oczy. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopców. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zestrzeleniu rosyjskiego drona Gierań-5 z napędem odrzutowym przy użyciu nowej ukraińskiej broni przechwytującej. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że był to drugi przypadek skutecznego użycia nowego ukraińskiego drona przechwytującego przez służbę.

Bezpieczeństwa Ukrainy. Prezydent Ukrainy podziękował żołnierzom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy za precyzję i dodał: chwała Ukrainie. Gierań 5 to rosyjski bezzałogowy statek powietrzny o napędzie odrzutowym, przeznaczony przede wszystkim do uderzeń na cele naziemne. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz odniósł się do publikacji Newsweeka i Radia Z o rzekomej sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim przez prywatną Fundację Centrum Strategii Rozwojowych. Wpis w portalu IT zawierał zapewnienie, że nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. W opisie przypisano pakietom Platinum, Gold i Silver ceny odpowiednio $100,000, $50,000 i $25,000, a także różne formy dostępu do rozmowy z prezydentem. Policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzewane o kradzież biżuterii wartej blisko 600,000 złotych ze sklepu jubilerskiego w galerii handlowej w Limanowej. Wśród zatrzymanych są 40-latek i 24-latek, którzy według śledczych uczestniczyli w napadzie, a starszy miał go przeprowadzić, podczas gdy młodszy stał na czatach. Mężczyzn zatrzymano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa, za funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, złoty łańcuch i narkotyki. Policja zapowiedziała wniosek do sądu o tymczasowym

przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach. Na zamku w Czersku 9-latek znalazł monetę, która okazała się TZW. Półtorakiem pruskim wybitym w 1624 lata w Mennicy w Królewcu. Moneta miała wartość nominalną 1,5 grosza, ale dla badaczy jest bezcenna. Eksperci podkreślają, że takie drobne monety były w XVII wieku powszechnie używane w codziennych transakcjach i dziś pomagają odtwarzać historię obiegu pieniądza na ziemiach polskich. Znalezisko ma też pomóc lepiej zrozumieć życie mieszkańców zamku i okolicznych terenów w XVII wieku. Ukraińskie siły przeprowadziły w nocy największy w historii atak dronowy na Rosję, wystrzeliwując ponad 1000 bezzałogowców, z których setki skierowano w stronę Moskwy. Atak sparaliżował rosyjskie lotniska, gdzie co najmniej 403 loty zostały opóźnione, a 12 odwołano, a na lotnisku Wnukowo wstrzymano wszystkie przyloty i odloty. Mer Moskwy Siergiej Sobianin określił uderzenie jako bezprecedensowe, a gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiew poinformował o 20 rannych, zginęły też dwie osoby. Ograniczenia na lotniskach Szeremietiewo i Wnukowo zniesiono w niedzielę rano. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. Radio, music and memories. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Profesor David Blomfield, konsultant onkologii klinicznej w szpitalu Nuffield Health Brighton Hospital, mówi, że mężczyźni rzadziej zgłaszają się na badania, bo czują presję. By wytrzymać

Przemyślu przekazała, że prowadzone są dalsze czynności. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zdementował doniesienia o odpłatnych spotkaniach z Karolem Nawrockim organizowanych przy wydarzeniu Police American Economic Summit w Nowym Jorku. Zapewnił, że nikt nie płacił za wstęp ani udział w forum, a kancelaria prezydenta nie uzależniała spotkania od wpłacenia pieniędzy. Dodał, że wydarzenie organizuje Centrum Strategii Rozwojowych, a prezydent ma wygłosić przemówienie na otwarciu imprezy objętej patronatem honorowym prezydenta RP. W sieci sprawa wywołała reakcję polityków koalicji rządzącej, którzy zarzucali otoczeniu prezydenta komercjalizowanie dostępu do głowy państwa. Prezydent Izraela Itzhak Herzog zdecydował w sobotni wieczór o usunięciu z rejestru karnego wpisu dotyczącego Elora Azari. Były żołnierz został skazany za zastrzelenie w 2016 roku rannego i obezwładnionego palestyńskiego napastnika. A wykreślenie wpisu oznacza, że informacja o skazaniu nie będzie już figurować w oficjalnych dokumentach. Decyzję skrytykowała izraelska armia, a szef sztabu generalnego, generał Eyal Zamir, uznał ją za nieuzasadnioną, wskazując na brak pełnej skruchy ze strony Azari. Minister obrony Israel Katz poparł decyzję, za minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir wezwał do umożliwienia Azari powrotu do służby wojskowej. Niemiecki rząd czasowo obniży podatek od benzyny i oleju napędowego, a od 1 października ceny paliw na stacjach mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Ulga będzie obowiązywać do końca roku i ma kosztować budżet 2,5 miliarda euro. Plan zakłada zmniejszenie podatku energetycznego o 0,14 euro na litr, a po uwzględnieniu podatku VAT cena detaliczna paliwa ma spaść łącznie o około 0,17 euro na litr. Rząd zapowiedział też rozmowy z branżą naftową o wprowadzeniu limitu cen paliw, który miałby zacząć obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2027 roku. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: przypadkach pojawia się TZW. Stolec smolisty. Taki objaw wymaga wizyty u lekarza. Kamera nagrała przedstawicielkę Komisji Wyborczej w europejskiej części Rosji, która dosypuje karty wyborcze do urny. Podejrzenie oszustwa potwierdziła przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ella Pamfiłowa w rozmowie z Interfaxem. Materiał pokazuje incydent związany z głosowaniem i potwierdzenie nieprawidłowości przez szefową komisji. Rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, KPT. Michał Giełej wyjaśnia, że ewidencja przedmiotów świadczeń rzeczowych służy wojsku do rozpoznania zasobów dostępnych na wypadek realnego konfliktu lub kryzysu. Podkreśla, że nie chodzi o konfiskatę, lecz o przymusowy najem pojazdu w sytuacjach szczególnych, a armia najczęściej szuka aut o konkretnej specyfikacji do logistyki i transportu w trudnym terenie. Właściciel samochodu wpisanego do wojskowej bazy ma obowiązek informować o sprzedaży pojazdu i jego trwałym uszkodzeniu, a decyzję o przeznaczeniu auta na cele obronne wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni, a w tym roku limit obejmuje 192 samochody, 26 naczep oraz 15 maszyn. Frekwencja w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej o 15.15 czasu moskiewskiego wyniosła 52,62%. To wynik wyższy niż ostateczna frekwencja z wyborów w 2021 roku, która sięgnęła 51,72%, czyli o 0,9 punktu procentowego mniej. Trzydniowe głosowanie trwa od piątku do dziś i dotyczy miejscowej niższej izby parlamentu. Urzędnicy twierdzą, że proces głosowania przebiega sprawnie mimo tego, co określają jako zewnętrzne próby zakłócenia wyborów. We wrześniu mocno wzrosły ceny grzybów na targowiskach, a za kilogram borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł. Na jednym z małopolskich targowisk podgrzybki kosztują od 50 do 70 zł za kilogram, borowiki wysmukłe 70 zł, kozaki około 50 zł. Kurki około 60 zł, a kanie od 5 do 15 zł za kapelusz. W Łódzkiem za 5-litrowe wiaderko mieszanki borowików, koźlarzy i maślaków trzeba zapłacić 100 zł, a w Radomiu duży pojemnik kurek kosztuje 18 zł. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że przy zatruciu grzybami trzeba jak najszybciej wezwać pomoc, poinformować lekarza, jakie grzyby zostały zjedzone oraz zachować resztki potrawy do badania. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Listening to hits of three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni w kierunku Katowic. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 19 na odcinku między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ obowiązuje tam jeden pas w kierunku Łodzi. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwają prace przy wymianie słupów energetycznych. Na miejscu kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia ruchu. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na A2 w drogowym przejściu granicznym Świecko występują ograniczenia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem. Do soboty do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DK84. W tej okolicy objazd utrudnienia dotyczą także DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Widuje metrową budowlę ze złotą, skrzydlatą statuą wolności, czterema złotymi lwami i napisem One Nation Under God. Budowa ma ruszyć wkrótce, choć plan jest przedmiotem sądowych skarg i protestów. Skupieniec lipowy, czyli Oxycerenus lavaterea, jeszcze dekadę temu był w Polsce rzadko spotykany, a pierwsze wzmianki o jego obecności pojawiły się w 2016 roku. Od tego czasu owad stopniowo rozszerza zasięg i pojawia się w kolejnych miastach, najczęściej na lipach, ale także na roślinach z rodziny ślazowatych. Nie gryzie, nie ma jadu i nie przenosi chorób, jednak może wydzielać nieprzyjemny zapach, a jego duże skupiska potrafią osłabiać rośliny. W Polsce nie ma zarejestrowanych środków chemicznych do zwalczania tego gatunku, więc zalecane są metody mechaniczne, takie jak spłukiwanie wodą lub zmiatanie miękką szczotką. Jesienią i zimą wrony, gawrony, kawki i kruki łączą się w duże grupy i wieczorami zlatują na drzewa, linie energetyczne oraz dachy budynków w miastach. Ptaki wybierają takie miejsca, bo dają im one wyższą temperaturę, osłonę przed śniegiem i wiatrem, bezpieczeństwo przed drapieżnikami oraz stały dostęp do pokarmu. Wspólne noclegowiska służą też wymianie informacji o jedzeniu i ułatwiają znalezienie partnera. Wiosną stada się rozpadają, a ptaki wracają do swoich terytoriów lęgowych. Największym problemem dla mieszkańców pozostają hałas i odchody pod drzewami noclegowymi. Jakuck, stolica Republiki Saha-Jakucji, jest największym skupiskiem ludności zbudowanym w całości na wiecznej zmarzlinie i pełni rolę centrum administracyjnego, kulturalnego oraz naukowego regionu. Miasto słynie z najbardziej kontynentalnego klimatu na świecie, a roczna amplituda temperatur sięga tam 102,8 stopnia Celsjusza. Zimą sezon grzewczy trwa 256 dni, a średnia temperatura w tym okresie wynosi -21,2 stopni Celsjusza. Przy styczniowej średniej dobowej na poziomie -42 stopnie Celsjusza i rekordzie zimna z lutego 1891 lat, gdy termometry wskazały -64,4 stopni Celsjusza. Latem od maja do września temperatura potrafi wzrosnąć do 26 stopni Celsjusza, a budynki w mieście wznoszone są na specjalnych palach, by wytrzymać warunki wiecznej zmarzliny. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Zwycięstwo w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, a partia kanclerza Friedricha Merca drży o przekroczenie progu wyborczego. Merz nazwał niedzielne wyniki katastrofą i w przemówieniu w siedzibie CDU w Berlinie mówił o problemach państwa. Zapowiedział też przygotowanie Niemców na nadchodzące, bolesne reformy. Japonia po raz pierwszy od czasów II wojny światowej wysyła w tym miesiącu swoje wojskowe samoloty do Azji Południowej. To jeden z najbardziej namacalnych dowodów na to, że Tokio odchodzi od strategii obronnej opartej głównie na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wysłanie maszyn ma pokazać nowe kierunki japońskiej polityki bezpieczeństwa i szukanie innych sojuszy. W Berlinie i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, zakończyły się wybory landowe, a według sondaży exit poll w stolicy prowadzi lewica z 26% głosów przed CDU, która ma 20%. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim AfD uzyskała 38%, a SPD 36,5%, przy czym próg wyborczy przekroczyły też Lewica, Zieloni i CDU. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał wynik swojej partii w tym kraju związkowym katastrofą i mówił, że Niemcy potrzebują zmian oraz reform. Oficjalny wynik ma być znany w nocy, a głosowanie może mieć konsekwencje na szczeblu federalnym, bo kolejne słabe wyniki Hadeków mogą osłabić pozycję Friedricha Merca. Przemysław Czarnek oświadczył w Augustowie, że propozycja wyjścia z Unii Europejskiej jest wbrew interesom państwa polskiego. Kandydat PiS na premiera zapowiedział jednocześnie wyruszenie na wojnę z lewacką Brukselą. Podczas EC Kongresu Młodych odniósł się także do rozłamów partii. Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział też, że jest na etapie podejmowania decyzji w sprawie Iranu i rozważa trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić mu gnić gospodarczo albo zawrzeć umowę. Teheran przekazał mediatorom warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje, w tym zakończenie wojny na wszystkich frontach, odmrożenie irańskich funduszy oraz zniesienie blokady morskiej. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych ostrzegł obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie przed możliwymi utrudnieniami w podróżach i zalecił wzmożoną czujność. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Poniedziałek 21 września około 10 rozpocznie się operacja podjęcia niewybuchu znalezionego w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. To bomba lotnicza z okresu II wojny światowej, ważąca około 250 kg. Akcja saperów wymusi czasowe zamknięcie ruchu na autostradzie A6 oraz na drodze krajowej numer 10.

między innymi pomieszczenia dla odwiedzających, windy, toalety i taras widokowy. Federalna Administracja Lotnictwa uznała we wrześniu, że budowla tej wysokości nie zagrozi ruchowi lotniczemu, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania i oświetlenia. W rezerwacie przyrody Ngorongoro w Tanzanii znaleziono 10 martwych lwów w okolicy obszaru Ndutu w okręgu Ndolenii w regionie Arusha. Władze przekazały, że wstępne ustalenia wskazują na możliwe zatrucie trucizną. Wszczęto dochodzenie, które ma ustalić przyczynę zdarzenia i zidentyfikować osoby, które mogły za tym stać. Rezerwat Ngorongoro, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych północnej Tanzanii. O godzinie 4:10 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w Skorogoszczy w powiecie brzeskim. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety i zatrzymali mężczyznę. Przeprowadzono czynności procesowe, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety. W poniedziałek do kraju napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze z nad północno-wschodniej części Morza Norweskiego, a porywisty wiatr będzie odczuwalny w całym kraju. Temperatura wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 16-17 stopni Celsjusza na zachodzie. A w porywach wiatr osiągnie do 50-60 km na godzinę, lokalnie w górach i nad morzem do około 80 km na godzinę. W Tatrach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. We wtorek i w kolejnych dniach utrzyma się zmienna pogoda z przelotnymi opadami, a w czwartek i piątek temperatura ma sięgać od 13 do 18 stopni Celsjusza. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W wyborach do Dumy Państwowej Partia Władzy Jedna Rosja otrzymała 57,54% głosów według częściowych wyników podanych przez Centralną Komisję Wyborczą Federacji Rosyjskiej. Trzydniowe głosowanie zakończyło się w niedzielę wieczorem, a według badań Exit Poll do Dumy wejdą też Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Wybory trwały od piątku i były pierwszymi od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Frekwencja o 20:55 czasu moskiewskiego wyniosła 56,66%. W Bukownie w Małopolsce postrzelonych zostało dwóch mężczyzn, a jeden z nich został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzina 17 w rejonie ulicy Niepodległości. Policja prowadziła obławę i apelowała do mieszkańców, by pozostali w domach, a po godzina 20 poinformowała o zatrzymaniu podejrzewanego 52-latka. Służby wyjaśniają teraz dokładne okoliczności strzelaniny i przebieg zdarzenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Resort podkreślił, że takie pseudowybory nie wywołują skutków prawnych i wezwał Federację Rosyjską do poszanowania prawa międzynarodowego oraz wycofania sił z

0: działania hybrydowe i sabotażowe w Europie. Ostrzeżenia dotyczą perspektywy najbliższych miesięcy i możliwego wzrostu presji na państwa europejskie. W nocy z niedzieli na poniedziałek przez Polskę przejdą strefy głównego i wtórnego frontu chłodnego związane z Zatoką Niżu Bea. Za miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Między 20 a 23 opady obejmą pas od Dolnego i Górnego Śląska przez Wielkopolskę, ziemię łódzką i Mazowsze po Mazury i Podlasie. A później, między 23 a 2, przesuną się na południowy wschód kraju. Nad ranem, między 2 a 5, deszcz osłabnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie lubelskim, a w Tatrach deszcz ze śniegiem przejdzie w śnieg. Oprócz opadów w całym kraju ma wiać z zachodu i północnego zachodu w porywach do 60 km na godzinę. A miejscami w burzach, w górach i na Pomorzu do 80 km na godzinę. Na pobrzeżu około 90 km na godzinę. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim i uderzył przy tym w rząd, wskazując m.in. na deficyt budżetowy. Według publikacji Newsweeka i Radia Z prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała organizować spotkania z prezydentem za opłatą. Wśród opisanych pakietów znalazły się platinum za 100 tysięcy dol. Za rozmowę 1:1 z Karolem Nawrockim, gold za 50 tysięcy dol. Za spotkanie w małym gronie oraz silver za 25 tysięcy dol. Za dostęp do strefy VIP i możliwość rozmowy w gronie przedstawicieli 8 firm. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z prezydentem Trumpem i uzgodnił spotkanie w Nowym Jorku, które może wiele zmienić. Ukraiński prezydent podziękował też za wizytę Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie oraz przekazał, że omówiono kluczowe szczegóły i pojawiły się pomysły na kroki deeskalacyjne. Zełenski zaznaczył, że priorytetem pozostaje tor pokojowy oraz rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i ochrony życia ludzkiego. Podziękował również za podpisanie ustawy Lindsey'a Grahama, która zobowiązuje prezydenta do nałożenia w ciągu 30 dni ceł do 100% na 5 największych importerów rosyjskiej ropy, 5 największych importerów gazu i 5 państw omijających sankcje. A także przewiduje możliwość odstąpienia od restrykcji. Wrak niemieckiego okrętu podwodnego 864 spoczywa na głębokości około 150 metrów przy norweskiej wyspie Fedje i od ponad 80 lat skrywa niebezpieczny ładunek rtęci.

0: a Władimira Putina otrzymała 57,54% głosów w wyborach do Dumy Państwowej. Poinformowała Centralna Komisja Wyborcza Rosji po częściowym zliczeniu głosów. Według Exit Poll do Izby Niższej rosyjskiego parlamentu wejdą też lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Frekwencja o godzinie 20.55 czasu moskiewskiego wyniosła 56,66%, a w Moskwie doszło do awarii elektronicznego systemu spisu wyborców, która tymczasowo uniemożliwiła wydawanie papierowych kart do głosowania. Wybory trwały od piątku, a władze nie dopuściły do udziału partii opozycyjnych, w tym Jabłoka. Rosyjskie i ukraińskie władze zapowiedziały też dalsze działania związane z sytuacją wokół okupowanych terytoriów i mobilizacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w znacznej części Polski. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie nad wybrzeżem wiatr zachodni i północno-zachodni ma osiągać do 60 km na godzinę, a w porywach do 100 km na godzinę. Alarmy pierwszego stopnia obejmują m.in. województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie. Ostrzeżenia mają obowiązywać do poniedziałku, a najpóźniej wygasną na południowym wschodzie kraju o 5. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rządząca w Rosji partia Jedna Rosja zmierza do pewnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, uzyskując 57,2% głosów po przeliczeniu blisko 14% głosów. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej podała też, że frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej wynosi 54,96%. Władimir Putin ocenił, że wybory potwierdzają stabilność państwa i wyraz wspólnej woli milionów ludzi. A rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o 326 wyborczych oddziałach w 152 krajach, aby umożliwić głosowanie obywatelom za granicą. Z list wyborczych wyłączono kandydatów partii Jabłoko, a głosowanie po raz pierwszy odbyło się także w 4 częściowo okupowanych regionach Ukrainy. W 2027 roku najwięcej wolnego można zyskać przy świętach na początku stycznia, w maju, w listopadzie i pod koniec grudnia. Przy urlopie 4 i 5 stycznia, a także 7 i 8 stycznia, można mieć 10 dni przerwy. A w maju wolne 28 maja daje 4 dni odpoczynku od 27 do 30 maja. Długie weekendy wypadają też przy Wielkanocy, Bożym Ciele 27 maja, Wszystkich Świętych 1 listopada, Narodowym Święcie Niepodległości 11 listopada i w okresie Bożego Narodzenia. W 2028 roku przypada 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, z czego 9 wypada od poniedziałku do piątku. Donald Trump powiedział Fox News, że musi zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami wobec Iranu albo zawarciem porozumienia z tym państwem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył też spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku, gdzie irańska delegacja ma wziąć udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trump stwierdził, że jest w trybie decyzyjnym, a amerykańskie ambasady wydały ostrzeżenia dla obywateli na Bliskim Wschodzie, co wywołało spekulacje o możliwej eskalacji. W niedzielę rano prezydent Stanów Zjednoczonych udał się do swojego klubu golfowego w Sterling w Virginii pod Waszyngtonem. Rosja chce zwiększyć zdolności produkcyjne dronów kamikadze, które wykorzystuje do ataków na ukraińskie miasta, a nowa fabryka ma ruszyć już w 2027 roku. Specjalna Komisja Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych do spraw Chin przeanalizowała dokumenty i uznała je za autentyczne, podobnie jak rząd Ukrainy. Rozbudowa Ałabugi i powiązanych z nią przedsiębiorstw ma być postrzegana nie tylko jako problem dla frontu ukraińskiego, ale też jako długoterminowe wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy. Wśród wskazywanych priorytetów są monitorowanie dostaw kluczowych komponentów, egzekwowanie sankcji i zakłócanie łańcuchów logistycznych. Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła plan wprowadzenia ustawowego limitu uczniów cudzoziemskich w jednej klasie. Projekt ma też zobowiązać rodziców uczniów z poważnymi problemami z integracją do nauki języka włoskiego. W szkołach ma zostać zakazane noszenie burki i nikabu, a uczniowie mają chodzić do szkoły z odsłoniętą twarzą. Według oficjalnych danych statystycznych pochodzenie imigranckie ma prawie 12% uczniów we włoskich szkołach. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni w kierunku Katowic. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 19 na odcinku między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ obowiązuje tam jeden pas w kierunku Łodzi. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwają prace przy wymianie słupów energetycznych. Na miejscu kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia ruchu. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na A2 w drogowym przejściu granicznym Świecko występują ograniczenia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem. Do soboty do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DK84. W tej okolicy objazd utrudnienia dotyczą także DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Andrzej Poczobut ocenił w Lublinie, że rozmowy prowadzone w Mińsku przez wysłannika władz Stanów Zjednoczonych Johna Coala na razie nie zatrzymały represji. Pertraktacje doprowadziły do uwolnienia z białoruskich więzień 25 osób. Poczobut mówi, że przed Amerykanami stoją trudne wyzwania. W szkole podstawowej nr 114 w Krakowie nauczyciele mówią, że większość dzieci przynosi śniadaniówki wypełnione zdrowymi produktami, takimi jak orzechy, papryka, winogrona, jabłka czy marchewka. Ewelina Rębisz, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 114 w Krakowie, podkreśla, że szkoła organizuje też dni ze zdrowym śniadaniem i rozmawia z uczniami o tym, czego nie warto wkładać do śniadaniówki. Magdalena Pająk, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zwraca uwagę, że pokazywanie w internecie idealnie przygotowanych pudełek może obniżać poczucie własnej wartości u innych mam. Agnieszka Karelus, dietetyczka ze szpitala MSWiA w Krakowie, radzi stawiać na produkty o krótkim składzie, z mniejszą ilością cukru i soli, a także na owoce, produkty pełnoziarniste, warzywa i białko. Do 21 września trwa internetowa sonda w sprawie wyglądu nowych banknotów Eurodza. Jeśli wygra motyw kulturalny, na nominale 20 euro może pojawić się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Premier Donald Tusk zachęcił w niedzielę do głosowania na polską noblistkę, która miałaby zastąpić dotychczasowe motywy architektoniczne. Jeśli zwycięży motyw przyrodniczy, na banknocie może znaleźć się żołna. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku. W Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim o 8 otwarto lokale wyborcze, a po 18 pojawiły się wstępne wyniki exit poll stacji ZDF. W Mecklenburgii po Morzu Przednim zwyciężyła AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, a taki rezultat oznacza, że cdu Friedricha Merca nie jest jeszcze pewne wejścia do parlamentu tego landu. W Berlinie prowadzi lewica z wynikiem 26%, przed cdu z 20%, zielonymi z 15,5%. AfD z 13,5%, SPD z 12% i skrajnie lewicowym BSW z 5%. Friedrich Merz powiedział, że Niemcy potrzebują zmian i reform, a zaufanie do instytucji spada. W sobotę około 22 w rejonie wielkopolskiej Rydzyny doszło do czołowego zderzenia Hondy i Skody. Według wstępnych ustaleń policjantów 19-letni kierowca Hondy, jadąc od strony Leszna i skręcając w lewo w ulicę Wolności, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Skodzie. W wypadku ucierpiało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a w nocy zmarła 18-latka. Policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W niedzielę w Bukownie, w powiecie olkuskim, dwóch mężczyzn zostało postrzelonych. Policja po krótkiej obławie zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie obu osób. Według przekazanych informacji nie było ofiar śmiertelnych. Działania poszukiwawcze zostały zakończone, a policja informuje, że obecnie jest bezpiecznie. Nad Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny związany z zatoką Niżuba nad Skandynawii, a w części kraju z zachodu na wschód przechodzą burze w formie zjawisk wielokomórkowych. Około 16:45 brzmi w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu rzędu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru od 60 do 80 km na godzinę. A punktowo mogą sięgać 90 km na godzinę. Jest też ryzyko drobnego gradu, a silny wiatr może powodować szkody. Wstępne wyniki Centralnej Komisji Wyborczej w Rosji pokazują, że rządząca partia Jedna Rosja prowadzi z wynikiem 57,54%. Według badań Exit Poll do Dumy wejdą też lojalne wobec Kremla ugrupowania Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Trzydniowe wybory trwały od piątku do dziś i dotyczyły niższej izby parlamentu liczącej 450 miejsc. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja przewyższyła poziomy z lat 1993, 2016 i 2021. Od czerwca na etykietach miodu zamiast ogólnej informacji o mieszance miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej trzeba podawać kraj pochodzenia oraz procentowy udział składników. Zmiana wynika z wdrożenia nowelizacji unijnej dyrektywy śniadaniowej. W dwóch popularnych marketach znaleziono po jednym miodzie oznaczonym jako pochodzący z Polski, a pozostałe produkty były mieszankami z dokładnie wskazanym krajem pochodzenia. Na etykietach najczęściej pojawiają się Chiny, Wietnam, Ukraina i Gwatemala. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych po uderzeniu pioruna w rejonie góry Timpanogos w amerykańskim stanie Utah. Burza zaskoczyła 9 turystów, którzy schronili się w niewielkiej metalowej szopie przy szczycie, gdy pogoda gwałtownie się pogorszyła. Wśród rannych był 19-letni mężczyzna, któremu służby próbowały udzielić pomocy, ale nie udało się go uratować. Czterech innych turystów zeszło ze szczytu o własnych siłach i trafiło do lokalnego szpitala na badania. A amerykańska Krajowa Służba Pogodowa przypomniała, by przy burzy oddalać się od szczytów i szukać solidnego schronienia. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Projekt Młodzież Mówi Nie Hejtowi w Małopolsce realizuje Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z pedagogicznymi bibliotekami wojewódzkimi z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Inauguracja odbędzie się 6 października 2026 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem wykłady i warsztaty będą organizowane w instytucjach województwa. W spotkaniach mają uczestniczyć eksperci, m.in. psychologowie, prawnicy i pedagodzy. A rozmowy mają pomóc młodzieży, nauczycielom, rodzicom i opiekunom lepiej rozpoznawać hejt oraz reagować na krzywdzące komentarze. Projekt zwraca uwagę na wpływ hejtu na zdrowie psychiczne, relacje rówieśnicze i konsekwencje prawne. W Bukownie w powiecie olkuskim w województwie małopolskim doszło do strzelaniny, w której ranne zostały dwie osoby. Około godziny 17 padły strzały, a około godziny 20 policja zatrzymała na terenie gminy Bukowno podejrzewanego o sprawstwo 52-latka. Ranni to 44 i 36-latek, starszy z mężczyzn został trafiony w rękę, stracił dużo krwi i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego trafił do szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafił także lżej ranny 36-latek, a do Bukowna jedzie specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policyjni technicy. Policjanci z Bytomia poszukują 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego, którzy w sobotę oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ostatni raz widziano ich około 16.30 na przystanku autobusowym w Miechowicach, gdzie wsiedli do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca. Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i niebieskie oczy. A Tymoteusz Grobelny ma 146 cm wzrostu, jest szczupły, ma ciemne włosy i brązowe oczy. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopców. Dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało, że ma informacje o przygotowaniach Stanów Zjednoczonych do wznowienia działań przeciwko Iranowi. W oficjalnym oświadczeniu padły groźby, że jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie staną się celem ciągłych, skutecznych i bolesnych ataków. Teheran ostrzegł też państwa regionu, że każde wsparcie dla ewentualnego amerykańskiego ataku uzna za